0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenat u provu. Vesna.